Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Lambery w Radiu Sochaczew, a teraz już pora na wiadomości, na zegarze godzina 6.
1: Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią. Te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
1: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, między innymi w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rywalu. Na jednym kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą, zamiast pozostawiania ich na plaży. Z plaży nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
5: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
1: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A no w pogodzie, moi drodzy, takie rzeczy. 17 stopni w Sochaczewie. Dość ładnie i dość przyjemnie jak na poranek. Wiatr wieje z prędkością do 15 km na godzinę. Bardzo dobra jakość powietrza. Do tego diś maksymalnie 22-23 stopnie, ale za to z chmurami na niebie. No i z przelotnym deszczem, który przed południem i popołudniem może się pojawiać. 13 stopni w nocy, 12 nawet o poranku, więc ciut chłodniejsza noc przed nami, ale za to te dni, które w dłuższej perspektywie to z pewnością nadrobią te niższe temperatury, bo 26 stopni już w środę, ponad 30 stopni w czwartek i 35 stopni w sobotę i w piątek. Do tego wszystkiego weekend gorący i gorący początek kolejnego tygodnia, także z temperaturami powyżej 30 stopni. Wraca fala upałów, wracają słoneczne dni i bądźmy na to gotowi. Od połowy tego tygodnia już odczujemy tę różnicę temperaturową.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Worstone, Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut już minęło od godziny 6, a ja się z Wami serdecznie i cieplutko witam poniedziałkowo, 27 lipca właśnie w poniedziałek. Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix i Lila świętują imieniny. Tak wiecie, w poniedziałek i serdecznie i ciepło, tak jest. Wiem, że to czasami nie idzie w parze, ale mimo wszystko w Radiu Sochaczew idzie. Dzisiaj dzień samotnych w kalendarzu, dzień chodzenia także na szczudłach. Jakie są plusy tego, że człowiek jest sam, gdzieś tam spędza czas wolny z przyjaciółmi, ale ogólnie bez pary? Okazuje się, że nikt się nie musi wtrążalać w nasze plany i obowiązki, wszystko może być poukładane po naszemu i gdzieś tam ta sztuka kompromisu schodzi na drugi plan. Czy to dobrze, czy to źle, nie mnie to oceniać, ale sprawdzimy w tej godzinie, co mówią na ten temat psycholodzy. Do tego wszystkiego J-Lo, czyli Jennifer Lopez i Pitbull, potem Sanach, mnóstwo fajnej muzyki na poniedziałek, także witam serdecznie i startujemy.
7: Dzień dobry, lato!
8: J-Lo!

0: Sanach zaśpiewała w radiu, słuchacze. W 14 minut już minęło od 6. Abba, super, super przed nami. Jeszcze jeden hit w zanadrzu i potem kalendarium w radiu, słuchacze, na 94.9. To już za moment, bądźcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.

0: 22 minuty minęły od 6, moi drodzy, jakąś taką turbomocną kawę sobie zrobiłem i nie wiem, jaki będzie tego efekt, ale jest poniedziałek, więc chyba można. Natomiast już teraz kartka z kalendarza w Radiu Sochaczew. 1410 rok, dokładnie 27 lipca, wielka wojna z zakonem krzyżackim i biskup warmiński Henryk Wogelzang złożył hołd Władysławowi Jagielle, oddając Warmię pod władzę króla polskiego. W 1423 Garwolin uzyskał prawa miejskie. Jak się okazuje, Garwolin jest prawie o Amerykę starszy od Białegostoku, czyli około 250 lat, nawet więcej. Bo w 1691 roku dopiero Białystok uzyskał prawa miejskie, a Garwolin 1423. Niezła różnica, nie wiedziałem tego. Teraz wy i wiecie. W 1913 roku we Wrocławiu rozpoczęły się 8 Mistrzostwa Świata w zapasach, a w 1918 roku decyzją zjazdu biskupów Królestwa Polskiego został powołany Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1981 roku mieliśmy premierę filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w 2021 roku, po ponad 14 latach, zakończył działalność polski serwis społecznościowy Nasza Klasa.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

0: W ogóle muszę wam powiedzieć, że bardzo ciekawą ofertę dla zwiedzających przygotowało jeden z ogrodów zoologicznych, zresztą niedaleko Sochaczewa. To taka propozycja dla tych, którzy chcieliby coś fajnego zrobić, zobaczyć i gdzieś pojechać. O tym wam opowiem na pewno przed godziną 7:00 i to jest świetna opcja, by bliżej, dosłownie i w przenośni, poznać zwierzaki. Co to takiego? O tym w Radiu Sochaczew za momencik. Queen, Sia, to wszystko przed nami właśnie na 94.9. 30 minut do godziny 7:00.
1: Radio Sochaczew. It's a kind of magic.

0: Ależ to był weekend, nie zapomnę go nigdy, prawda? Mam nadzieję, że bawiliście się z nami na festiwalu Disco Bzura. Do tej imprezy oczywiście będziemy wracać, zwłaszcza, że organizowaliśmy ją razem z miastem Sochaczew, czyli miasto Sochaczew i Radio Sochaczew zagwarantowały taką dawkę wielkiej zabawy w stylu disco. Artystów było co niemiara. Fotogaleria na tusochaczew.pl. Za moment nieco więcej o tej imprezie, ale obiecałem, najpierw porozmawiamy na temat atrakcji związanych z jednym z ogrodów zoologicznych w naszej okolicy. Natomiast co się wytańczyliśmy i wybawiliśmy, to oczywiście nasze. Oby więcej takich wydarzeń, chociaż już za miesiąc kolejny fajny festiwal w Sochaczewie, który doskonale znacie, czyli WSC.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Gloria Gaynor w Radiu Słuchacze w 5 minut przed godziną 7. Za moment wiadomości u nas, ale jeszcze jest chwila, żeby zaprosić was wśród tych wielu atrakcji, które mamy w regionie, chociażby do zoo, a ogrody zoologiczne mamy w Płocku niedaleko, w Warszawie i oczywiście w Łodzi, a ogród w Łodzi wybiera nową taktykę przyciągania fanów zwierzaków, dlatego że wybierać możecie spotkania otwarte, doświadczenia, pakiety bliżej dokładnie, a wśród nich między innymi karmienie pandy rudej, trening medyczny ze słoniem, bliższe poznanie rekinów i płaszczek, karmienie kapibary czy węże i jaszczurki dla miłośników gadów i płazów. Są też wielbłądy, surykatki i inne atrakcje i moi drodzy, nie widziałem jeszcze u nas czegoś takiego, by naprawdę ogród proponował bezpośrednie bliskie dokarmianie zwierząt i przebywanie z nimi na wybiegu. Niesamowita atrakcja, warto to rozważyć. Jeżeli macie pod swoim dachem starszych bądź młodszych miłośników zwierzaków, to myślę, że ta atrakcja to będzie coś prima sort.
1: Dzień dobry, lato!
0: A już za moment w Radiu Sochaczy w wiadomości, a to Dawid Podsiadło.

0: kiedyś zrozumiem, że ja...
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
5: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej, naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic, napełnianie gazem, odgrzybianie, Felixów 1.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
10: A już teraz o 7:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Stacje ładowania autobusów w Sochaczewie jest wykonawcą. Przydomowe oczyszczalnie ścieków trzeba zgłaszać. Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także o tym, jaki to był sezon dla pszczelarzy. Oskar Tomczyk, zapraszam. Wiemy, kto postawi stację ładowania elektrycznych autobusów. Rozstrzygnięto przetarg na budowę dwóch stacji. Dwie stacje wraz z wewnętrzną linią zasilającą i stanowiskami do ładowania staną na terenie Zakładu Komunikacji Miejskiej przy Alei 600-lecia 90. Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma Elektrometal z Cieszyna, która wykona zadanie za 356 tysięcy złotych. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na zakończenie prac.
12: Chcemy zagęścić nasze linie komunikacyjne. Jeżeli będzie również możliwość, to utworzyć nowe linie komunikacyjne. Te cztery autobusy bardzo odnowią nasz tabor, ponieważ średnia wieku w tej chwili naszego taboru to jest 15 lat, w związku z czym te cztery autobusy będą bardzo przydatne. Dodatkowo stacje ładowania do tych autobusów.
11: Mówiła Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie.
6: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy posiadają przy swoich posesjach przydomowe oczyszczalnie ścieków, muszą zgłosić te obiekty do Urzędu Miasta Sochaczew. Jak się okazuje, nie wystarczy zgłoszenie korzystania z oczyszczalni złożone w starostwie powiatowym.
13: Rzeczywiście jest taki obowiązek. Nie wystarczą formalności załatwione w starostwie powiatowym, w Wydziale Budownictwa, gdzie się zgłasza prace budowlane związane z wykonaniem tej przydomowej oczyszczalni ścieków. Właściciele nieruchomości, którzy taką oczyszczalnię wykonali i ją zaczynają eksploatować, mają również obowiązek dopełnienia formalności u nas w urzędzie, bo jest konieczność zgłoszenia takiej przydomowej oczyszczalni burmistrzowi miasta i my taką ewidencję prowadzimy.
11: Mówiła Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sochaczewie.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Wiosenny mróz i susza dały się we znaki nie tylko rolnikom, również pszczelarzom. Jak mówi Rafał Dużyński z gminy Nowa Sucha, pierwsze zbiory były kiepskie, teraz jednak nie ma na co narzekać.
14: Wiosna była bardzo trudna, chłodna, sucha przede wszystkim, bardzo sucha. Do tego częste mrozy, które bardzo dużo kwiatów nam zmroziło. Sady są niektóre całkowicie puste. Z tego wszystkiego miodu było bardzo mało na wiosnę, rzepakowego było bardzo mało, bo rzepaki w naszym terenie przemarzły też i to była trudna wiosna. Natomiast teraz już jest trochę lepiej. Akacja, facelia już sporo nektaru przyniosły. Lipa też nie odbiega od normy, nawet można powiedzieć, że całkiem dobrze w tym roku. A teraz już powoli przygotowujemy pszczółki do zimy. Sezon już powoli się kończy miodobrania i teraz dbamy o pszczoły, żeby były jak najsilniejsze na zimę.
11: Tyle lokalnie, teraz czas na wiadomości z kraju i ze świata.
15: Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli, zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
16: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za za litr.
15: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O poranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Ciepło, pogodnie, aczkolwiek jeszcze nie dzisiaj. 17 stopni wskazują termometry. Będą chmury, będą przelotne deszcze, być może po południem lekkim, jak i przed południem. Po prostu może nastąpić taka sytuacja, bo taki mamy klimat, maksymalnie 22 stopnie, ale przez chmury ta temperatura odczuwalna właśnie ciut niższa, w nocy 15 stopni, nawet chłodniej o poranku, więc raczej spać nam się powinno dobrze, ale w najbliższych dniach na termometrach prawdziwy szał ciał. Moi drodzy, i nad Bzurą też pewnie będzie szał ciał, bo będzie co wystawiać do słoneczka. 23 stopnie jutro, 26 w środę, już 32 stopnie w czwartek i ponad 35 stopni w piątek. Dużo słońca w okolicy czwartku, piątku i weekendu. Także i początku przyszłego tygodnia temperatury wokół 30 stopni, a nawet ponad 30 stopni utrzymają się przez kilka dni. W dalszej perspektywie też temperatury powyżej 25-27 stopni, więc ciepłe dni nadchodzą, bądźmy gotowi.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.

6 po 7, Donna Summer, moi drodzy, oczywiście 27 lipca w poniedziałek na falach radia Sochaczew. Roxen na horyzoncie, potem hit dnia na 94,9. Dobra godzina muzycznych hitów przed nami.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. Los.

Michał Szczygieł to także gwiazda, którą znacie z amfiteatru i sochaczewskiej sceny. Gościł u nas. No ale w tej godzinie na pewno porozmawiamy o tych artystach, których mieliśmy w sobotę przyjemność posłuchać na festiwalu Disco Bzura 2026. Mam nadzieję, że do tej pory wam miło i przyjemnie, do tej pory uśmiech na twarzy gości, na myśl o tym właśnie, jak się świetnie wszyscy tłumnie bawiliśmy w amfiteatrze.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
7: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Radio Sokaczy.
1: A już za moment wrócimy do soboty i do festiwalu Disco Bzura 2026. Posłuchacie także u nas artystów, których mieliście okazję wysłuchać na żywo właśnie w sobotni wieczór i w sobotnie popołudnie.

0: 26 minut dokładnie do godziny 8. W Radiu Słuchacze w tej godzinie na pewno trafik za moment, ale najpierw obiecałem wam kilka słów związanych z Disco Bzurą 2026, z fantastycznym festiwalem. Mnóstwo gwiazd na scenie, wśród nich Kuba z zespołu Playboys, który ma kilka ciepłych słów dla wszystkich słuchaczy Radia Słuchacze.
1: Ja was bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Playboys pozdrawiam. Życzę wam miłego weekendu, życzę wam pięknej soboty razem z Radiem Słuchaczew, ale również życzę wam fantastycznych wakacji, bo one trwają i jeszcze trwać będą. Oby te wakacje były dla was po prostu wyjątkowe, wyśmienite i jedyne w swoim rodzaju. Kuba Playboys, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: A jeżeli zastanawiacie się, komu Kuba z zespołu Playboys kibicuje, co zrobić, by ten początek koncertowy był naprawdę mocny, co mają do powiedzenia inne gwiazdy, to dzisiaj musicie słuchać Radia Słuchaczew, bo do tych wydarzeń sobotnich będziemy na pewno wracać, także i w wiadomościach naszych lokalnych. A już za moment informacje z dróg.
2: Dzień dobry, lato!

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: A na drogach dość spokojnie. Sytuacja zmienia się dynamicznie w okresie wakacji, czyli samochodów w mieście jakby troszeczkę mniej. W centrum oczywiście stoicie na ulicy Warszawskiej na światłach, nieco więcej aut wzdłuż Alei 600-lecia, ale w pozostałych miejscach bez korków. Może nieco większy ruch na 15 sierpnia na Piłsudskiego, ale za to obwodnica w pełni przejezdna, wylotówki drożne, sporo aut między Sochaczewem a stolicą. Na 92 i 580 pojedziecie wolniej przez większe miejscowości jak Leszno i Błonie, ale w pozostałych miejscach drogi w pełni przejezdne. Dojazda dwójki 50 wygląda bardzo dobrze. Jeśli planujecie ruszać na wakacje, wykorzystać dalszą część tygodnia, tą ciepłą część tygodnia, to mi się wydaje, że na drogach nic zaskakującego nie powinno się wydarzyć. Raczej te północne kierunki, czy to dojazdowa 577 w kierunku Sannik, czy dalsze rejony, to tutaj wszystkie drogi są przejezdne i niech tak będzie jak najdłużej.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka ZOO poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

5 minut do godziny 8, moi drodzy, przychodzi Oskar Tomczyk do pracy i pierwsze pytanie, jakie mi zadaje, to czy były małolatki. Ja nie wiem teraz, czy chodzi mu o towarzystwo przed sceną, czy chodzi mu o tytuł piosenki, która została oczywiście wyśpiewana przez miłego pana. W każdym razie w jednym i drugim wypadku małolatki były. Natomiast co do preferencji, tutaj nie będę dyskutował. Każdy ma swój gust, jedno jest pewne. Zostańcie z nami po godzinie 8 w Radiu Sochacze w wiadomościach. Na pewno nieco słów na temat Disco Bzury 2026. Jonas Brothers, już teraz.

0: Dzień dobry lato.
1: Autopromocja.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszew. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz

0: jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
7: A już teraz punktualnie o 8 w Radiu Sochacze w wiadomości.
8: Disco Bzura po raz kolejny to zrobiła. Sochaczewski amfiteatr zapełnił się fanami tanecznej muzyki. Uwaga, oszust na cmentarzu na wypalenisku proponuje pracę, a później znika z pieniędzmi. Bzura Chodaków pamięta swojego głównego założyciela. Uroczyście poświęcono nagrobek na cmentarzu w Trojanowie. Oskar Tomczyk, witam i zapraszam. W sobotnie popołudnie Sochaczew stał się polską stolicą disco polo. Tłum fanów muzyki rozrywkowej szczelnie wypełnił amfiteatr. Tegorocznymi gwiazdami festiwalu Disco Bzura, organizowanego przez Radio Sochaczew i Miasto Sochaczew, byli Playboys, Dave, Miły Pan, Spontan i Chad Omen, który w naszym studiu wykonał specjalnie jeden ze swoich utworów w nieco innej aranżacji.

0: pewnie wie.
1: Całe nagranie z występu Czadomana znajdziecie w mediach społecznościowych Radio Sochaczew. A jak całe wydarzenie ocenia burmistrz Daniel Janiak?
2: Fajnie, że Czadoman odwiedził Sochaczew. Tam jest akcent sochaczewski. Jedna z dziewczyn, która współpracuje w zespole, mieszka na co dzień w Sochaczewie. Ja się cieszę, że mieszkańcom udaje się realizować swoje marzenia, bo to też niesłychanie ważne. Fajnie generalnie dzisiaj Sochaczew wygląda na pomarańczowo. Strasznie mi się to podoba. Fajny klimat pomarańczowego tematu disco bzury. Widać, że tłumnie mieszkańcy wyszli, żeby się spotkać. Nie tylko mieszkańcy Sochaczewa, ale też okolicznych miejscowości, a to ważne, żeby się spotykać, integrować. Relacje są niesłychanie ważne.
1: Na wszystkich dodatkowo czekały zimne i ciepłe przekąski w strefie gastronomicznej, wesołe miasteczko dla najmłodszych, a także stoiska lokalnych firm i organizacji pozarządowych. Z pewnością ta impreza powróci za rok.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie ostrzega mieszkańców przed osobą, która pojawia się na terenie cmentarza komunalnego i oferuje usługi związane z pracami przy nagrobkach. Jak wynika ze zgłoszeń, po otrzymaniu pieniędzy nie wywiązuje się z ustnych ustaleń i znika. ZGK apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza do osób starszych oraz tych, które odwiedzają groby swoich bliskich i mogą być bardziej narażone na wykorzystanie przez nieuczciwe osoby.
3: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: A nawet niemal po 100 latach Biało-Zieloni pamiętają o swoim głównym założycielu. W sobotę na cmentarzu w Trojanowie zgromadzili się działacze, samorządowcy, partnerzy, kibice i wszyscy sympatycy klubu piłkarskiego KS Bzura Chodaków. Powodem była uroczystość poświęcenia nowego nagrobka Stanisława Jana Poznańskiego, współzałożyciela i pierwszego prezesa chodakowskiego klubu. Nowy nagrobek, nawiązujący swoją formą do historii i barw klubu, jest nie tylko godnym miejscem pamięci, ale również symbolem szacunku dla dziedzictwa przekazywanego kolejnym pokoleniom. Obecny prezes KS Bzura Chodaków Piotr Tymorek odebrał z rąk księdza proboszcza Kazimierza Wojtczaka oficjalny dokument przekazujący miejsce pochówku w stałą opiekę klubu.
4: Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
5: Będziemy rozmawiać co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
4: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: A w pogodzie, moi drodzy, takie oto rzeczy. 20 stopni w Sochaczewie, temperatura odczuwalna mniej więcej na tym poziomie. Szaro za sprawą chmur. Czy z nich coś spadnie? Nastawmy się, że tak, chociaż ciężko wróżyć. Możliwe opady przed południem, możliwe opady gdzieś tam w godzinach lekko popołudniowych, ale nie jakieś wielkie. Wieczorem padać już nie powinno. Temperatura w nocy na poziomie od 12 do 14 stopni, więc ciut chłodniej. Spać nam się powinno dobrze, ale od środy i czwartku temperatury zdecydowanie wyższe, bo nawet 3 dychy do 35 stopni w piątek. Gorący także weekend, choć z chmurami, i gorący także początek przyszłego tygodnia. Idzie słońce, wielkie słońce, moi drodzy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 5 minut minęło od godziny 8, a ja znalazłem takie powiedzenie ludowe, gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. No dzisiaj nie dopieka, ale w drugiej części tego tygodnia pewnie dopiecze, więc z tymi burzami to też taki znak zapytania. No z pogodą wiecie jak to jest. Kapryśna, ciężko prognozować, ale najważniejsze, żeby gdzieś tam ten work-life balance zachować, żeby po tych dniach deszczowych i nieco chłodniejszych pojawiło się trochę słońca, bo przecież wakacje mamy. Mamy też poniedziałek 27 lipca, a wy słuchacie oczywiście Radia Sochaczew, Alvaro Solera i Ani Dąbrowskiej. Z tobą nie umiem wygrać, od tego zaczynamy tę godzinę. Dzień.

0: Sofia.
1: 15 minut minęło od godziny 8, między innymi w naszym serwisie sportowym, lokalnym, o tym, co działo się na cmentarzu parafialnym w Trojanowie. Tu odbyło się uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodaków. O tych wiadomościach, o tych ważnych sprawach usłyszycie właśnie u nas. Vaya con Dios na horyzoncie, Carla Fernandez między innymi, no a po 9:00 sport lokalny, po serwisie lokalnym nieco właśnie sportu.
2: Radio Sokaczew.

0: To jest w ogóle także ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy wiecie, ale ci artyści, których słyszeliśmy w sobotę, także kibicują, także znajdują czas w wirze koncertowych zobowiązań, by dopingować swoje ulubione drużyny. Komu kibicują? O tym dowiecie się za 40 minut z groszem właśnie także w naszym serwisie lokalnym. Poza tym za moment zerkniemy na tusochacz.pl, porozmawiamy o wydarzeniach, uroczystościach i o innych fantastycznych, przyjemnych rzeczach związanych z minionym weekendem. I przypominam tylko, że o disco Obzurze 2026 przeczytacie na tusochacz.pl na głównej stronie fotogaleria, więc jest duża szansa, że znajdziecie swoje uśmiechnięte pyszczki właśnie na zdjęciach.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, lato.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: To tradycyjnie jeszcze jedna rundka o poranku po mieście. Przypominamy o awarii świateł na ulicy Warszawskiej i Alei 600-lecia. Tutaj no, może być niebezpiecznie, ale jak się okazuje, gdy światła nie działają albo gdy się jeździ wieczorem, to wielu z nas, kierowców, zachowuje szczególną ostrożność. Nie przywiązujemy się do tego, co widzimy, tylko samemu trzeba zadbać o czujność. Niech tak też będzie dzisiaj o poranku, gdzie tam światła nie działają. Jedźcie ostrożnie i delikatnie, powolutku, w stylu Despacito właśnie, czyli zwalniamy przed skrzyżowaniem i rozglądamy się dokładnie. Warto też innym czasami zwyczajnie ustąpić, gdy ktoś chce włączyć się do ruchu. Także na światłach na Staszica i Traugutta też tutaj troszeczkę wolniej. Z Gawłowskiej spora od wyjeżdża do Płockiej i to są jedyne miejsca, w których pojedziecie wolniej. Obwodnica przejeżdża, wylotówki drożne, przejezdna, wylotówki oczywiście także drożne, no i spora od między Sochaczewem a Stolicą na 92 i 580, a dwójka sama w sobie też przejezdna, więc spokojnych podróży Wam życzę, a gdyby coś jeszcze się działo na drogach, dzwońcie, informujcie śmiało Radio Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Czy wiesz, że woda

0: zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 10 minut do godziny 9, moi drodzy, disco Bzura za nami, było naprawdę epicko, świetnie bawiliśmy się przy rytmach disco, przy rytmach muzyki, która gdzieś tam lawiruje pomiędzy popem, czasami rapem, a to wszystko po to, by fani bawili się wybornie. No i w związku z tym muszę wam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, fajnie, że miły pan także wpadł do plenerowego studia Radia Sochaczew i opowiedział między innymi o piosenkach i fanach.
1: Ja od już lat paru nie mam w ogóle drygu do piosenek, nie oceniam swojej twórczości, bo nie mnie ją oceniać. My wystawiamy sztukę swoją na ocenę, na jakieś tam ocenienie w internecie, prawda? Wyświetlenia są tutaj wymowne, czy numer poszedł dobrze, czy źle.
0: Idziemy do widzów, idziemy do fanów, czy już prościutko do domu?
1: Nie, no prościutko do domu nie, mam jeszcze tutaj obowiązki związane z ludźmi, z moimi pracodawcami. To dzięki nim mam pracę i pracuję tak, jak pracuję, więc muszę iść porobić zdjęcia z pracodawcami.
0: Oczywiście, to jeszcze na koniec gorąca prośba o pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew, bo ty u nas w soboty i nie tylko gościsz bardzo często na naszej playliście.
1: Dziękuję, to przez was mam taki zajks.
0: Tak jest!
1: Dziękuję. Radio Sochaczew, dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że będę częściej jeszcze gościł u was na listach w radiu, gdziekolwiek. Mam nadzieję. Ela!
2: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: A po drugie, w imieniu całej naszej załogi muszę wam szczerze powiedzieć, że miły pan jest naprawdę miły.

0: łączy nas.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
3: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
6: Jest godzina 9. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Święto muzyki disco polo, czyli disco bzura, za nami. Frekwencja dopisała, a zespoły porwały publiczność do tańca. Znamy pierwsze szczegóły dotyczące ekopikniku w Campinosie.

0: Oskar Tomczyk, zapraszam. Radio Sochaczew i Urząd Miasta Sochaczew połączyły siły. Efektem był tegoroczny festiwal Disco Bzura. W sobotę w amfiteatrze wybrzmiały dobrze wszystkim znane i lubiane taneczne utwory. Wydarzenie nie odbyło się bez wsparcia sponsorów, czyli lokalnych firm, których wkład w organizację wydarzenia doceniono.
1: Na scenie sochaczewskiego amfiteatru podziękowania od burmistrza miasta Sochaczewa Daniela Janiaka oraz od właścicieli Radia Sochaczew, czyli Iwony Pawła Skubiał, dla tych, bez których nie byłoby dzisiejszego festiwalu Disco Bzura 2026. Nie byłoby także innych imprez jak Dni Sochaczewa, czy właśnie zbliżający się dużymi krokami WSC Festiwal.
0: Mówił prowadzący Disco Bzury nasz redakcyjny kolega Tomasz Marciniak. Warto wspomnieć, że Radio Sochaczew promuje muzykę Disco Polo od samych początków, co przypomniał prezes radia oraz współorganizator festiwalu Disco Bzura Paweł Skumiał.
2: Radio Sochaczew, kiedyś Radio Fama Sochaczew, które powstało w marcu w 1993 roku, od samego początku radio promuje i gra, emituje po dzień dzisiejszy muzykę Disco Polo. Jako nieliczna rozgłośnia radiowa w Polsce, do dzisiaj emitująca te piosenki. Dzisiaj na scenie występują topowe zespoły, m.in. Playboys, Dave, Chadomen, Miły Pan, Spontan, ale tych zespołów w Polsce jest o wiele, wiele więcej i radio od samego początku promowało piosenki tych zespołów, pierwszych zespołów muzyki Disco Polo. Były to zespoły oczywiście pochodzące i z Sochaczewa, bo trzeba jasno powiedzieć, muzyka Disco Polo, kiedyś muzyka chodnikowa w latach 90. to muzyka Disco Polo i my od tamtego momentu po dzień dzisiejszy gramy, emitujemy te piosenki.
0: Organizatorzy i publiczność z pewnością zgadzają się w jednym. Kondycję Disco Polo w Polsce opisuje najlepiej zdanie, że nikt nie słucha, a każdy zna. Dziś to często nie zespół przypadkowych grajków, ale wykształceni muzyczni artyści, którzy dostarczają publiczności luźniejszą treść. Tymczasem znamy już pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznego ekopikniku w Campinosie. Imprezę organizuje Powiat Warszawski Zachodni oraz gmina Campinos. Wydarzenie już 23 sierpnia.
3: Powiatowy ekopiknik to inicjatywa, która doskonale pokazuje, że troska o środowisko, edukacja, integracja mieszkańców mogą iść w parze z dobrą zabawą. Jest mi szczególnie miło, że gospodarzem, współgospodarzem jest właśnie gmina Campinos. Jest to miejsce wyjątkowe, położone w sąsiedztwie Campinoskiego Parku Narodowego, gdzie szacunek do przyrody jest częścią naszej codzienności. Impreza startuje już od 14:00, jest to niedziela, więc mam nadzieję, że dogodny czas na spędzenie wspólnie rodzinnego wydarzenia.
0: Mówił Piotr Grzelak, wójt gminy Campinos. Więcej na temat ekopikniku powiemy już w tej godzinie w rozmowie z gościem Radia Sochaczew.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80.
9: To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obiekt przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą, ale ja wiem, że to wsparcie będzie bardzo duże, bo mieszkańcy Sochaczewa naprawdę mają bardzo dobre serducha.
8: No to chyba jedno z najważniejszych pytań, czy pana burmistrza zobaczymy na boisku. Miałem też pytanie związane z rozgrywkami WSC Ligi, ale ogólnie przyjmijmy, czy na boisku sportowym, czy w czynnym udziale w wydarzeniach pana burmistrza zobaczymy.
9: Powiedzmy, że w tym meczu będę dobrym zmiennikiem.
8: Warto wspomnieć, że stadion miejski w Sochaczewie oraz obiekty sportowe przy Szopana 101 w Chodakowie objęte zostały dofinansowaniem z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość łączna modernizacji to 35 milionów złotych. W sobotę na cmentarzu parafialnym w Trojanowie odbyło się uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodakowie świętej pamięci Stanisława Jana Poznańskiego. Na miejscu pojawili się m.in. wicestarosta Anna Pawłowska, burmistrz Daniel Janiak, kibice i sympatycy klubu. Obecny prezes klubu sportowego Bzura, Piotr Tymorek, odebrał z rąk księdza proboszcza oficjalny dokument przekazujący miejsce pochówku w stałą opiekę klubu. Disco Bzura 2026 za nami i jak się okazuje, gwiazdy sceny także znajdują czas na kibicowanie swoim ulubionym drużynom. Kogo wspiera Kuba z zespołu Playboys?
10: Z wielkim takim niepokojem patrzyłem na ten pierwszy pierwszy mecz, ale jest do przodu, co najważniejsze, 3 punkty z Beniaminkiem, z Wieczystą Kraków, która naprawdę zbroi się cały czas i ten mecz był bardzo, bardzo wyrównany. Cieszę się, że Radomiak wygrał, bo zawsze będzie to klub z mojego miasta i będzie bardzo bliski mojemu sercu.
8: A stołecznej ekipie kibicuje miły pan.
11: Czynnie uczestniczę, jeżdżę na wyjazdy, jak najbardziej Legia. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że już w następnych meczach Rajowicz nie wystąpi nigdy, a lepiej to nigdy. Panie Marku Papszynie, można mnie wziąć rok w trening, ja po roku, ja będę gwarancją w przyszłym sezonie 15 bramek w sezonie na 9.
8: Obie drużyny zaczęły nowy sezon Ekstraklasy od zwycięstw. Dominik Pobralski i Marcin Sawicki zwycięzcami 4. turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Tym razem 5 par rywalizowało w sobotę w Chodakowie. Piłkarskie sparingi ruszyły, nasze drużyny przygotowują się do nowego sezonu. W swoim pierwszym meczu kontrolnym Gotar Trybno pokonał rezerwową ekipę Promyka Nowa Sucha 5-1.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: 6 minut minęło od godziny 9. W tej godzinie rozmowa z gośćmi dnia oczywiście. Porozmawiamy sobie o wydarzeniach artystycznych. Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss, do tego Kuba i Kuba Dość i najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew na poniedziałkowy poranek, deszczowy poranek zresztą, bo lunęło i może popadać. Dzisiaj z przelotnymi przerwami pogodowymi takie deszcze, natomiast w drugiej części tygodnia przyjdzie słońce i tego się trzymajmy.
4: Dzień

0: Za 23 minuty 16 no to czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
0: Utrudnienia na Gabłowskiej, Trojanowskiej, ale jeszcze jest Zatlecia oraz skrzyżowanie Traugutta Warszawskiej i Warszawskiej jest z Piłsudskiego. Tutaj już więcej samochodów w tym momencie na drogach, na obwodnicy. Sytuacja wygląda najgorzej na rondzie na Żyrardowskiej, jadąc od Wójtówki. Z kolei do drogi dojazdowe do Skierniewic cały czas tutaj problemy w Zakrzewie, tam trwają cały czas prace drogowe i można chwilę postać. Natomiast Dołowicze i Żyrardowa czysto i tutaj nie mamy żadnych utrudnień, podobnie jak na dwójce w kierunku Łodzi, w kierunku Warszawy. Postoicie za to na węźle w Biskitkach, jadąc od Żyrardowa. 92 to tutaj bez zmian, tradycyjnie jedna zmiana świateł w Paprotnie, a także na wysokości Piorunowej w centrum Błonia, utrudnienia w Ołtarzewie i Ożarowie. Jeżeli chodzi o 580, no to z której strony byście do Leszna nie jechali, to w tym momencie na pewno na światłach postoicie. Postoicie też na rondzie w Starych Babicach, bo to już dosyć mocno oblegane, zarówno jadąc od Sochaczewa, jak i od Warszawy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochacze. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.

0: Zbliżamy się do 16. kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochacze, w które przygotowuje i przedstawi Monika Piguta, w nich m.in. o strzelaninie, do jakiej doszło w koszerówce.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochacze. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A.

0: szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.
8: Na zegarach minęła 16.
9: Mężczyzna postrzelony w Koszalówce. Policja informuje o zatrzymaniu sprawców. Za chwilę więcej na ten temat. Gmina Iłów ma nowego sekretarza. Dzisiaj przywitano go oficjalnie na sesji rady. Wiemy, kiedy oficjalnie otwarty ma zostać stadion przy ulicy Warszawskiej. Monika Figut, zapraszam. Strzelanina w Koszalówce. Do zdarzenia doszło wczoraj około 16 na ulicy Jeziornej. Policjanci ustalili, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu, który następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Ranny w tej sytuacji został 41-letni mężczyzna, który trafił do szpitala. Na miejscu pracowali policjanci, w tym funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Relacjonuje komisarz Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
10: Jeszcze tego samego dnia 41-latek opuścił szpital. Policjanci wykonali z pokrzywdzonym niezbędne czynności procesowe. Równolegle prowadzone były szeroko zakrojone działania operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy zdarzenia. Już po kilku godzinach policjanci trafili na trop osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Następnego dnia rano kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. W miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pojazd, którym poruszali się zatrzymani. Zgromadzone materiały zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Gostyninie.
9: Nowa sekretarz gminy Iłów oficjalnie powitana przez Radę Gminy. Dzisiaj na sesji zarząd powiatu wraz z radnymi, sołtysami i mieszkańcami wręczył kwiaty, tym samym witając na nowym stanowisku Anitę Głażewską, dotychczasowego zastępcę wójta.
11: Komisja konkursowa zakończyła postępowanie na stanowiska sekretarza gminy Iłów. Stanowisko to pełni Anita Głażewska. Dziękuję za te brawa, więc myślę, że trafnie wybraliśmy.
9: Mówił wójt Jan Kraśniewski. Głos zabrała także nowo wybrana sekretarz Anita Głażewska.
12: Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo duży zaszczyt, ale jest to też ogromna odpowiedzialność. Mam nadzieję, że sprostam Państwa oczekiwaniom. Proszę Państwa, z większością Państwa znamy się już wiele, wiele lat i mam o tyle komfort psychiczny, że też wiem, że nigdy z Państwa strony nie spotkała mnie żadna przykrość, zawsze bardzo dużo sympatii, zrozumienia, bo ja też sobie zdaję sprawę, że nie wszystko jesteśmy w stanie załatwić tak, jakbyście Państwo oczekiwali w takich terminach, ale zrobię wszystko, żeby zapewnić Państwu również jakiś komfort jako Radzie, jako mieszkańcom. No i mam nadzieję, że ta współpraca nam się będzie nadal dobrze układać.
9: Wiemy, kiedy oficjalnie otwarty zostanie stadion przy ulicy Warszawskiej po remoncie. Tego dnia planowany jest także mecz charytatywny. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia na naszej antenie zdradził burmistrz Daniel Janiak.
13: Słuchacze Radia Sochaczew będą mogli to usłyszeć jako pierwsi i zaprosimy wspólnie na otwarcie stadionu. To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obieg przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie.

0: Będzie mecz charytatywny. Formuła była świetna w zeszłym roku. Ekipa burmistrza kontra Orkan. Podtrzymamy formułę z pewnymi niespodziankami. Natomiast już teraz zapraszam wszystkich kibiców, zarówno Orkana, jak i również sympatyków sportu. Będziemy wspierali dzieci państwa tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą, ale ja wiem, że to wsparcie będzie bardzo duże, bo mieszkańcy Sochaczewa naprawdę mają bardzo dobre serducha.
1: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Wiadomości ekonomiczne. Bartek Staniaszek. Zapraszam. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN. Zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
7: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
8: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
7: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
6: 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala. To technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu, czyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Skoro wszystko już wiemy, bo to była solidna dawka informacji tych o pełnej, to możemy wrócić grając jeszcze więcej słonecznej muzyki. Tej w Radiu Sochaczew nie brakuje. Sunrise Avenue, to już teraz. Dajcie głośniej. Now this is-

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i ich nareszcie. To już za nami i na zegarach dokładnie 20 minut po godzinie 16. Słuchacie Radia Sochaczew. No i mamy propozycję dla miłośników dwóch kółek. No bo będzie okazja, by po raz kolejny pokręcić się kilometry. Już teraz łapcie szczegóły.
2: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi, a rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa Zamek, starosta Jolanta Antagonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i wiele osób, które jako wolontariusze wspierają nasz rajd.
1: Także do tego tematu jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać, a zapraszał Was oczywiście poseł Maciej Małecki.
3: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
4: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
3: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: To może o tej ważnej informacji, która to no, od jutra będzie nas obowiązywać, o tej zmianie. Uwaga kierowcy, warto dać głośniej, bo właśnie od jutra wejdą w życie zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Sochaczewa. Rozpocznie się rozbudowa autostrady A2, no i od godziny 13 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej numer 50 na krótkim odcinku w Kuznocinie oraz na drodze krajowej numer 92 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową numer 50. Także w czasie prowadzenia tych prac no możliwe są po prostu utrudnienia w ruchu i tak też będzie już od jutra. A jak to wygląda obecnie, patrząc na sytuację drogową w mieście, no to obwodnica to rondo Przyszelu. Tu na pewno mocno wypełnione i tu cierpliwość się przyda, ale też poza tym w samym mieście są takie skrzyżowania, które mogą być kłopotliwe. Warszawska, Piłsudskiego i 600-lecia. Tu to zagęszczenie o tej porze jest większe, ale też dojeżdżając tu od strony mostu do skrzyżowania z Traugutta i Staszica, no to też niewykluczone, że ten dodatkowy czas na przejazd trzeba sobie dodać. Tak poza tym w mieście nie wygląda jakoś to źle. Nawet na wylocie w stronę Chopina, tu mówiąc o Młynarskiej, nie ma większych kłopotów. No chwilę będzie po prostu trzeba zaczekać, ale ruszycie dalej i śmigacie. Gdyby jednak było inaczej, no i faktycznie w mieście okolicy coś się działo, to jest ten moment, by do nas przekręcić. 46 863 22 22 to niezmiennie numer do Radia Sochaczew, a my życzymy wam bezpiecznej drogi do celu szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: grała i śpiewała na 94 i 9. Jej tańcz już za nami. Phil Collins, a także Bryska jeszcze do pełnej, a punkt 17 w Radiu Sochacze w wiadomości. Co w nich? Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. A o co dokładnie chodzi, to te szczegóły pojawią się punkt 17. Bądźcie blisko.
1: Radio Sochacze. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
8: Na zegarach już prawie 17.
9: Burzowo dziś na wschodzie Polski, alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru.

0: 2%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
1: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po 2 tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
2: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
1: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
3: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
1: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro, okaże się pod koniec roku.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80.
9: To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obiekt przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą, ale ja wiem, że to wsparcie będzie bardzo duże, bo mieszkańcy Sochaczewa naprawdę mają bardzo dobre serducha.
8: No to chyba jedno z najważniejszych pytań, czy pana burmistrza zobaczymy na boisku. Miałem też pytanie związane z rozgrywkami w WSC Futsal Ligi, ale ogólnie przyjmijmy, czy na boisku sportowym, czy w czynnym udziale w wydarzeniach pana burmistrza zobaczymy.
9: Powiedzmy, że w tym meczu będę dobrym zmiennikiem.
8: Warto wspomnieć, że stadion miejski w Sochaczewie oraz obiekty sportowe przy Szopana 101 w Chodakowie objęte zostały dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość łączna modernizacji to 35 milionów złotych. W sobotę na cmentarzu parafialnym w Trojanowie odbyło się uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodakowie świętej pamięci Stanisława Jana Poznańskiego. Na miejscu pojawili się m.in. wicestarosta Anna Pawłowska, burmistrz Daniel Janiak, kibice i sympatycy klubu. Obecny prezes klubu sportowego Bzura, Piotr Tymorek, odebrał z rąk księdza proboszcza oficjalny dokument przekazujący miejsce pochówku w stałą opiekę klubu. Disco Bzura 2026 za nami i jak się okazuje, gwiazdy sceny także znajdują czas na kibicowanie swoim ulubionym drużynom. Kogo wspiera Kuba z zespołu Playboys?
10: Z wielkim takim niepokojem patrzyłem na ten pierwszy mecz, ale jest do przodu, co najważniejsze, 3 punkty z Beniaminkiem, z wieczystą Kraków, która naprawdę zbroi się cały czas i ten mecz był bardzo, bardzo wyrównany. Cieszę się, że Radomiak wygrał, bo zawsze będzie to klub z mojego miasta i będzie bardzo bliski mojemu sercu.
8: A stołecznej ekipie kibicuje miły pan.
11: Czynnie uczestniczę, jeżdżę na wyjazdy, jak najbardziej Legia. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że

0: Już w następnych meczach Rajowicz nie wystąpi nigdy, a najlepiej to nigdy. Panie Marku Papszynie, można mnie wziąć rok w trening, ja po roku, ja będę gwarancją w przyszłym sezonie 15 bramek w sezonie na dziewiątce.
1: Obie drużyny zaczęły nowy sezon Ekstraklasy od zwycięstw. Dominik Pobralski i Marcin Sawicki zwycięzcami czwartego turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Tym razem pięć par rywalizowało w sobotę w Chodakowie. Piłkarskie sparingi ruszyły, nasze drużyny przygotowują się do nowego sezonu. W swoim pierwszym meczu kontrolnym Gotthard Trybno pokonał rezerwową ekipę Promyka Nowa Sucha 5-1.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Mam nadzieję, że nikogo nie pomylę i nie pominę, bo ta lista celebrujących właśnie dziś jest długa. Natalia i Julia, ale też Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix, Lilla, Sergiusz, Aureliusz, Celestyn, Celia, Bertolt, Liloza, Tomisława, Inocenty, Pantaleon i Wszebor. Proszę bardzo, to wszyscy ci, którzy w poniedziałek 27 lipca mają swoje imieniny. Przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. To już 6,5 minuty po 17 i The Cranberries w waszych głośnikach, czyli jeszcze więcej słonecznej muzyki. No to gramy.

0: Polska to zawsze gwarancja tego, że no jest dobrze, prawda? Na 94,9 mogliśmy usłyszeć jej numer, ktoś inny, 20 minut po 17. Cały czas jesteście z Radiem Sochaczew, no i przed nami 82. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, no i godzina W, która to tradycyjnie o 17, wtedy usłyszymy w mieście syreny. Ale jak dokładnie ta celebracja będzie wyglądać w mieście, no właśnie, co w Sochaczewie, to też wiemy. To burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sochaczewie Jakub Wojewoda, a także prezes Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, czyli Łukasz, no nas zapraszają na rekonstrukcję historyczną wydarzeń z 1944 roku. Sochaczewianie na pomoc powstańczej Warszawie 1944. No i to 1 sierpnia oczywiście tradycyjnie, bo wtedy będziemy o tym wszystkim przypominać i ten program wygląda tak, że o 17 na Placu Kościuszki rekonstrukcja wymarszu oddziałów Armii Krajowej Obwodu Skowronek do Powstania Warszawskiego 44, a między 18 a 20.30 w Parku Chopina tam obóz partyzancki AK, wystawy, dioramy i prezentację umundurowania, ekwipunku i uzbrojenia, a także poczęstunek wojskową grochówką. Zresztą jak wejdziecie na tusochaczew.pl i w zakładkę co, gdzie, kiedy, to tam już są wszelkie szczegóły.
1: Reklama. Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: przebojów tych nie brakuje na 94,9. Antik już za nami, 23 minuty i będzie 18, a tymczasem na tusachacz.pl czytam, że przez 3 dni w naszym mieście będzie można obejrzeć widowisko multimedialne, czyli Iskry Niepodległej. To jak już jesteśmy tak właśnie w tych patriotycznych tematach w tej godzinie, no to warto wspomnieć o tym projekcie edukacyjnym Instytutu Adama Mickiewicza, który to współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A o co dokładnie chodzi? No to jest to nowoczesna wystawa, która prezentuje sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy poprzez swoje osiągnięcia w nauce, kulturze, sporcie, podróżnictwie czy działalności społecznej po prostu zmieniali świat i inspirowali kolejne pokolenia. Więc o tych największych Polkach i Polakach będzie można zobaczyć no, fajną rzecz, widowisko multimedialne, które to prezentowane będzie w naczepie ekspozycyjnej. No i te pokazy są zupełnie bezpłatne i będą odbywać się co 30 minut i takie mobilne muzeum stanie na terenie bulwarów nad Bzurą 31, no i wtedy w godzinach od 9 do 17, podobnie jak 1 sierpnia, także od 9 do 17 i 2 od 9 do 15, także ten nadchodzący weekend możecie się tego właśnie spodziewać. Tu sochaczew.pl, tam także szczegóły.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama. You can't touch this. Can't touch this.

Hungry for Love to Bad Boys Blue. Calvin Harris, a także nowy Gips jeszcze przed 18:00. A o pełnej w Radiu Stach Haczew wiadomości. Wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze. Służby chcą to poprawić i właśnie o tym powiemy wam już o pełnej. Bądźcie z Radiem Stach Haczew.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach punkt 18.
5: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze. Służby chcą

0: Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
2: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
1: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
2: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
1: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
0: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
0: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
4: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
0: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce, Mahmud Khalifa.
5: Nie tylko wozy. Przyda się, bo po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
0: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Co w pogodzie? No, trochę się jednak dzieje, to trzeba przyznać. Jak w kalejdoskopie. I odrobina tego słońca, które próbuje przebić się zza chmur, no i ta ich spora ilość, do tego jeszcze deszcze, który nam pada. I jak to będzie wyglądało w tej dłuższej perspektywie? Czy się nam wypogodzi i zrobi cieplej, bo dziś 21-22? No, z każdym kolejnym dniem faktycznie te wartości będą wyższe, a nawet synoptycy zapowiadają nam, że może zrobić się upalnie i tak może być w okolicach piątku czy soboty, że ta temperatura no nawet do 35. Tak pokażą termometry w Sochaczewie i okolicy. No i ma być pogodniej przy wtorku, jutro już więcej tego słońca, czy na przykład w czwartek, ale piątek, sobota i niedziela, im bliżej weekendu, tym tych chmur ponownie więcej i może nam z nich padać.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Kubutku jest już na miejscu, to oznacza tylko jedno, że sobie pomówimy za chwilę o tym, co dzieje się w kinie. Bądźcie blisko.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Mówiłem, że Kubutku pojawił się w studiu, czyli Kuba Milewski, tak czule.
2: Bardzo ci dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: To no tak właśnie. Nastrojowo się zrobiło.
1: Jeszcze przy tych przebojach, które gramy, tak, wszystko się
2: dokładnie
1: zgadza. Dobrze, pomówimy sobie oczywiście o tym wszystkim, co dzieje się w Kinie Odeon, tradycyjnie w poniedziałek po 18, audycja Kinożercy. No i obiecaliśmy, że wybierzemy się na nowego Christophera Nolana, czyli na jego Odyseję. Tak też zrobiliśmy właśnie w niedzielę i trochę możemy
2: i nie usnęliśmy
1: poopowiadać, mimo że to jest kolejne długie dzieło w jego wykonaniu,
2: długie.
1: Choć on tak lubi kręcić filmy do około 3 godzin, a nawet czasem i powyżej 3, bo chyba Oppenheimer tyle właśnie
2: tak,
1: miał.
2: Tak, też, dokładnie.
1: Odyseja też w tych okolicach, no właśnie, jak wrażenia?
2: Znaczy, ja rewelacja. Polecam Państwu, nawet jeżeli nie lubicie tej tematyki, tego okresu historycznego, to naprawdę odrzućcie wszystkie te mity, że to ciężka sztuka, że Homer, że Iliada, że w ogóle. Film jest zrealizowany bajecznie. W ogóle musimy powiedzieć z Łukaszem, że te recenzje, które wszystkie były takie negatywne, że film jest w ogóle dramatycznie zły, no to niestety wyszły spod nacisków Elona Muska, tak? Czytaliśmy trochę też w internecie, to taka była nagonka, żeby właśnie skrytykować, bo jemu się nie podobało, że czarnoskóra Helena, ale to w ogóle nie ma wpływu, nawet na to się uwagi nie zwraca generalnie.
1: Tak, ale
2: rzecz
1: z drugiej
2: biorąc
1: strony, czy 3000 lat temu?
2: Dokładnie tak, bo to są przecież bogowie, bohaterowie wymyśleni, tak, mityczni, więc mogli mieć naprawdę każdy kolor skóry. To jeżeli macie Państwo wątpliwości, że to jest w ogóle

0: ogóle jakoś nie tak zrobione, że hełm jest nie taki, to naprawdę nie ma znaczenia.
1: Czy długość strzały się nie zgadza.
0: Tak, dokładnie, to są
1: mało istotne rzeczy przy tym, jak ta historia została po prostu poprowadzona.
0: Film jest pokazany przepięknie, fantastyczne ujęcia, a ostatnie 45 minut, to troszkę zaspoilerujemy, ale niewiele, jak Odyseusz wraca do Itaki i już jest na wyspie i te wszystkie intrygi, które się tam knują i napięcie i gra aktorów, rewelacja.
1: Tak, to
0: ci się najbardziej podobał.
1: Wiesz co, ja powiem ci, że Robert Pattinson tak. zagrał fenomenalnie swoją rolę. Jeżeli ktoś, kto jest czarnym charakterem, cię zaczyna irytować i w pewnym momencie masz go dość,
0: tak.
1: to znaczy, że robi to dobrze. Sam też Matt Damon, który w tytułowej roli Odyseusza występował, no dostał też taką rolę, w której mógł pokazać to trochę też takiego faceta, bo mam wrażenie, że ten film też tak trochę pokazuje, że my kojarzymy Odyseusza jako takiego herosa,
0: tak.
1: ale wbrew pozorom to jest gość, który jest pogubiony, który chce z powrotem wziąć los we własne ręce. I to też jest taka fajna analogia do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego archetypu mężczyzny i też do tego, co dzieje się no, ogólnie właśnie na świecie. Czy
0: tak,
1: strefa
0: czy
1: Gazy, czy
0: zbrojny,
1: za naszą wschodnią granicą. Więc bardzo fajnie to Christopher Nolan pokazał, więc warto obejrzeć. I gdzieniegdzie też w recenzjach było fajnie powiedziane, że to taki sequel do Oppenheimera.
0: Zgadza się.
1: Bohatera tragicznego, który z jednej strony zrobił i coś dobrego, a zarazem i coś złego.
0: Tragicznego.
1: I tak też, jeżeli chodzi o Troję, podchodzi do tego sam Odyseusz, który no, daje przepiękny prezent w postaci konia trojańskiego, a później wiemy,
0: tak.
1: że jest tego rzeź.
0: Bo musimy powiedzieć tak, że to w tamtych czasach prezent i w ogóle gościna była takim nakazem prawem boskim, tak? Prawem Zeusa. I nawet żebraka musieli ugościć przy stole ci, którzy ucztowali, ponieważ mógł to być pod przebraniem żebraka, mógł to być Bóg na przykład.
1: Tak.
0: No i tutaj właśnie potem Odyseusz cierpi przez to, że no, sprzeciwił się bogom i podarował ten prezent Atenie, ku czci Ateny, ale niestety no, była to zasadzka, jak dobrze wiemy, koń trojański. No polecam Państwu, bo jeżeli ktoś nie był, to warto, te 3 godziny mija szybciutko,
1: tak.
0: więc... rewelacyjny film.
1: To ja powiem tylko tyle, że delikatnie zakończenie jest inne niż
0: tak,
1: to,
0: tak.
1: co w Odysei Homera. Tak, ale fajnie, bo ono też wydaje mi się, że jest to zrobione po prostu celowo, ale już tego nie zdradzamy, tylko odsyłamy Was do kina. Zobaczcie Odyseję Christophera Nolana, a my z audycją Kinożercy wracamy do Was za chwilę.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to wracamy do Was z audycją Kinożercy w Radiu Sochaczew. Odyseję Nolana mamy omówioną, tam wszystko się zgadza. Od muzyki poprzez obrazki i kreacje aktorskie. Raz jeszcze bardzo gorąco polecamy, jeżeli tego nie widzieliście, ale nie tylko to. Można zobaczyć w Kinie Odeon, bo Kuba Milewski cały czas z nami i teraz poopowiada o tym.
2: Nie wiedziałem, od czego zacząć. Przepraszam, że tak w zdanie wchodzę, ale zaczniemy od filmu, który ma przed premierę najwcześniej, czyli Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, czyli od środy 29 lipca, także za dwa dni zapraszamy wszystkich fanów Spider-Mana. No, liczę, że to powtórzy sukces filmu Spider-Man Bez Drogi do Domu. W czasie pandemii 450 tysięcy widzów, a w ogólnym rozliczeniu prawie 2 miliony. Także no, liczymy, że sale będą pewne. Warto wcześniej kupić bilet, a jest już film dodany do sprzedaży, więc warto sobie zarezerwować miejsce. I tam widziałem, że te pokazy przedpremierowe, sprawdzałem, cieszą się popularnością.
1: A tym bardziej, że to już, żebym teraz dobrze policzył, po raz siódmy, bo trzy samodzielne filmy z Tomem Hollandem i do tego dwie, jeżeli chodzi o Avengersów. Trzy, czyli tak, po raz siódmy.
2: Po raz siódmy.
1: Zobaczymy
2: no
1: Toma Hollanda w tej roli. Widzieliśmy go przed chwilą w Odysei Nolana, więc jeżeli wam
2: syna Odyseusza
1: podobało, jak gra, to może warto zobaczyć też go w tej roli jako superbohater marvelowski.
2: Tylko dodam szybciutko, że zwiastun Spider-Mana w ciągu 24 godzin 718 milionów wyświetleń, co czyni go największym debiutem zwiastuna w historii, zarówno wśród filmów, jak i gier wideo, zdetronizował Deadpoola. Ale żeby nie było, że tylko coś dla młodzieży i starszych widzów, to wchodzimy z Psim Patrolem i dinozaurami. No i tutaj od 31 lipca do 2 sierpnia zapraszam na pokazy przedpremierowe Psi Patrol i dinozaury. Tym razem dzielne pieski trafiają na tropikalną wyspę zamieszkałą przez, jak mówi tytuł, dinozaury. No i oczywiście burmistrz Hamdinger też tam się pojawia, czyli ich rywal, największy psiego patrolu. Serdecznie zapraszam. No, idealna propozycja dla dzieciaków od chyba trzeciego roku życia i dla ich rodziców, którzy mus nie mus oglądają Psi Patrol.
1: Albo po prostu kochają tę serię.
2: Albo kochają tę serię, dokładnie tak. Więc serdecznie zapraszam, bo myślę, że warto. No, każdy Psi Patrol cieszy się dużym zainteresowaniem. Chyba mamy po trzy seanse, także godzinę się wybierze przed obiadem, po obiedzie, przed wieczornym spaniem, tak, więc jak serdecznie
1: pasuje.
2: Jak komu pasuje. No i co? I jeszcze jest jedna premiera, chyba trochę dla młodzieży i dla starszych, czyli film o przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych pod tytułem Młody Waszyngton. No, zanim został ojcem narodu, był żołnierzem, który walczył w wojnie. Nie wiem, czy to była północ-południe, czy jakaś inna. Natomiast w czasach wojny francusko-indiańskiej. O, brutalny konflikt, w którym ścierały się armie Wielkiej Brytanii i Francji oraz sprzymierzone z nimi plemiona rdzennych Amerykanów. Widziałem zwiastun przed... No. Widzieliśmy zwiastun chwilkę przed Odyseją. Naprawdę robi fajne wrażenie, więc jeżeli ktoś lubi troszkę historii i dobrze zrealizowane kino, no to nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić, bo to jeden z najważniejszych przywódców w historii Stanów Zjednoczonych, Jerzy Waszyngton i człowiek, który odegrał kluczową rolę w narodzinach nowego państwa. Także te trzy tytuły serdecznie polecam.
1: Od piątku wszystko, tak.
2: No, a nawet
1: z wyłączeniem Spider-Man od środy.
2: Od środy, dokładnie
1: tak. Przedpremierowo można zobaczyć.
2: Serdecznie zapraszam.
1: Za chwilę wracamy do Was z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.
3: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
12: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: No to jesteśmy ponownie z audycją Kinożercy. No i w Radiu Sochaczew opowiadamy o tym, co w Kinie Odeona. Dokładnie robi to Kuba Milewski i poopowiada nam teraz o filmach, które to cały czas można zobaczyć. No dobrze, no chciałem cię ładnie tutaj, wiesz,
2: poprowadzić. Tak, dziękuję, wiem. To powiemy tak szybko, żeby... Doceniam cały czas, mówię ci, w sercu tylko ty. Ja, żeby było już tak miło jak na początku, Kubutek i w ogóle. Szanowni słuchacze, oprócz wszystkich tytułów premierowych, przedpremierowych, no to gramy oczywiście dalej Toy Story, Minionki i Straszydła, Odyseję, o której się nagadaliśmy, ale jeszcze pewnie coś powiemy, i Ekipę Zwierzaków, i Wajanę. Serdecznie zapraszam. Zdradzę tajemnicę, sekret, że Wajana w przyszłym tygodniu, jeżeli będzie się dalej cieszyła zainteresowaniem, będzie w wersji z karaoke, więc tam będą napisy, będzie można sobie przyjść, pośpiewać razem z bohaterami, będzie ciut zmieniona. Natomiast wiem, że ciekawe. Teraz tak, Disney tak na ostatnią chwilę, dzisiaj troszkę rozmawiałem z przedstawicielem Disneya, tak to jest przygotowane rzutem na taśmę, mogliśmy to zagrać, ale mówię, dobra, weźmiemy na spokojnie, jakby były jakieś błędy czy coś, to my sobie weźmiemy już wersję poprawioną, finalną. Tak, dokładnie jest. Tak, więc to już też zdradzę, natomiast wracamy też z horrorem Backrooms bez wyjścia, ale z wersją rozszerzoną. 15 minut dodatkowego materiału. Nie wiem, co tam jest, natomiast ponoć tam są jakieś alternatywne zakończenie, ale nie chcę Państwu zdradzać, no bo to jest to tylko, co wyczytałem w internecie. Także jeżeli ktoś by chciał jeszcze raz nadrobić ten fenomen, bo to jest film, który naprawdę zarobił kupek dobrych pieniędzy, a budżet niski, jak to przy takich horrorach i twórcy, który był anonimowy, tak, bo 16-latek stworzył serię internetowych filmów grozy, przenieśli to na ekran, no i wyszło naprawdę świetne kino, które zarobiło na siebie, i Backrooms bez wyjścia jest przebojem, hitem.
1: No i proszę. Także bardzo, i może wracamy. Być twórcą tiktokowym, a za chwilę okazuje się, że
2: Hollywood się o ciebie bije, tak.
1: Jednego z najważniejszych filmów tego roku.
2: Także piątek, sobota, niedziela i czwartek też w różnych godzinach, tak żeby każdy miał możliwość zobaczenia. Serdecznie zapraszam. No i co jeszcze? Chcieliśmy troszkę wrócić też do tego Nolana, bo jednak jesteśmy pod wrażeniem.
1: Tak, żeby to zamknąć taką klamrą.
2: I jeszcze, tak, efektów specjalnych za dużo tam państwa, czy uświadczycie, ale są to takie efekty, które nie były generowane komputerowo, tylko jest taka scena z cyklopem. No i ten cyklop był stworzoną 6-metrową kukłą, czy tam 18-metrową kukłą, która była sterowana jak lalki w teatrze i troszkę technicznie, w sensie mechanicznie sterowana, także nic komputerowo praktycznie nie było dorabiane, bo Nolan jest fanem takiej prostoty techniki, starych metod tu sztucznych. Jakieś, tak. Jak jest walka takich wielkoludów z armią Homera, z jego kompanami, no to tam statyści grali, w sensie karły, osoby niskiego wzrostu z osobami, które miały 2 metry, statyści. Tylko tak to było pięknie nakręcone, że człowiek myślał, że to naprawdę wygląda, że to komputerowo, no bo ujęcia tych kamer, wszystko zrobione tak. No Nolan jednak...
1: Potrafi. I jeszcze to, co najważniejsze, to, że zostało to nakręcone w IMAX-ie.
2: I w IMAX-ie. No niestety u nas w Polsce chyba nigdzie takiego klasycznego IMAX-a z taśmy nie ma. Najbliżej w Pradze czeskiej można zobaczyć. Ale to powiem Państwu, widzieliśmy rolkę 600 km taśmy filmowej, a szpula waży 350 kg chyba. No i kilku techników, żeby to obsłużyć. No to na ekranie IMAX-a robi wrażenie, ale w kinie Odeon ogląda się równie dobrze.
1: No i właśnie polecamy, jak jeszcze nie byliście, to wybierzcie się do kina Odeon na Odyseję Christophera Nolana, a my z audycją Kinożercy wrócimy do Was za tydzień. Kuba Milewski był w studiu, pięknie Ci dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: to są te słoneczne bity, które dla was gramy na 94,9. Talk to you już za nami, 20 minut i będzie 19. Piękni i młodzi, Michał Wiśniewski, a także Warius Manks to gwiazdy, które pojawią się na tegorocznym ekopikniku w Campinosie. Ten 23 sierpnia to na polanie obok boiska właśnie w Campinosie. Wszystko wystartuje tak naprawdę w samo południe, a ta część koncertowa od 16, ale już szczegóły w tym temacie to znajdziecie na tusachaczew.pl. Tam jest więcej.
1: Autopromocja. 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Gąsienic śpiewał Robert Gawliński. 7 minut i będzie 19 i wiadomości, no i te między innymi dla kierowców, bo możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw i te szczegóły pojawią się już o pełnej. Bądźcie blisko.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach minęła 19:00.

0: maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
2: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
3: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
2: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
2: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
0: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
8: No, pogoda dziś się taka niezdecydowana. To na pewno, bo i słońce, które teraz nam towarzyszy, ale i też ta spora ilość chmur i deszcz, który to już wielokrotnie w ciągu dnia nam o sobie przypominał, ale chyba powinno być już w miarę spokojnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Wyższe temperatury z każdym kolejnym dniem, a nawet i upały, które bliżej weekendu mają dotrzeć i do Sochaczewa, i te wartości powyżej 30, i to z takim sporym bonusem, bo synoptycy mówią o 34-35 stopniach, ale im bliżej weekendu, tym tego słońca ponownie mniej, a za to więcej chmur i możliwy deszcz.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
8: Ale zanim pójdę, to jeszcze pogram wam fajne rzeczy, jak właśnie Happy Set. Zanim pójdę, tak zaczynamy godzinę 19 na 94,9. To już 5,5 minuty po pełnej i letnie granie. No to teraz dajemy głośniej.

0: Assassin in the Flames. To The Weeknd na 94.9. Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. Jeszcze więcej tej słonecznej muzyki to za chwilę w ramach letniego grania. Amy McDonald, ale też Oscar Sims, czy na przykład Alan Walker. Tak to wam zagra w waszych głośnikach. A jeżeli chodzi o to, co na ekranach tych dużych, no to sochaczewskie kino letnie to przecież się poleca. O tym wam przypominamy w Radiu Sochaczew, no bo w sierpniu także czekają na was bezpłatne seanse plenerowe. Te na Placu Kościuszki z zupełnie darmowym popcornem i leżakami. To jak ten sierpniowy harmonogram tych nadchodzących projekcji wygląda? No to 8 sierpnia o godzinie 21 będziecie mogli zobaczyć film Jak stracić chłopaka w 10 dni, a z kolei 20 sierpnia i także o 21 to już coś dla fanów motorsportu, no bo film F1. Bardzo gorąco polecamy i raz jeszcze przypominamy, że seanse w ramach Sochaczewskiego Kina Letniego 2026 odbywają się za darmożkę i te sierpniowe czekają na was na Placu Kościuszki.
1: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Letnie granie.
10: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: cały czas jesteście z Radiem Sochaczew i z tą muzą, którą dla was gramy. Za chwilę do niej wrócimy, a tymczasem Disco Bzura, ta za nami, ale trochę i do niej też właśnie wrócimy. Pamięcią do tej imprezy, no bo na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru wystąpił między innymi Chadomen, z którym to udało nam się chwilę porozmawiać.
1: Czy jest jakaś recepta na to, by porwać ludzi na takim wydarzeniu jak Festiwal Disco Bzura? Czy to wszystko trzeba mieć we krwi, w genach i po prostu w sobie?
2: A to prawda, to trzeba mieć w sobie i tak jak Pańkowa śpiewała, na koncertach krzyczysz więcej czadu. Trzeba mieć tego czadu, odpowiednią ilość, żeby jakoś tak porwać ten tłum. Oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast tak, no scena to pewnego rodzaju prezbiterium. Święte miejsce. Trzeba to uszanować tak samo jak szanujemy publiczność. Jeżeli to wszystko sprzęża zwrotnie, że tak powiem, to dopiero działa. Raczej nie mieszam nowości, nie wciskam ludziom, nie promuję w ten sposób utworów. Te najmocniejsze staram się grać na scenie. No przyjeżdżam na scenę po to, żeby bawić ludzi, a nie promować im i wciskać nowe kawałki. Tak do tego podchodzę. Oczywiście ja nie neguję, jeżeli ktoś tak robi. Jasne, że tak. Tylko dzisiaj mamy takie czasy, że ludzie przychodzą bawić się przy tym, co znają.
0: A relacja z sobotniej tanecznej imprezy, czyli Disco Bzury na tusochaczew.pl.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

taka ciekawostka, że pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. O tym wszyscy wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. I właśnie o tym powiemy wam punkt 20 w wiadomościach Radia Sochaczew. Bądźcie blisko.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już 20.
5: Przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Wierzchoła. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
6: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
5: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy. Kobiety i mężczyzny na

0: Nie, przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
1: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
2: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
1: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
3: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: Bartek Staniaszek, czas na sport. Znamy datę oficjalnego otwarcia obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej 80.
9: To będzie bardzo, bardzo ważny moment, nie tylko dlatego, że pokażemy pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o obiekt przy ulicy Warszawskiej. To będzie 19 września, godzina 15, ale to też będzie ważny moment, ponieważ zagramy charytatywnie. Będziemy wspierali dzieci państwa Tarasów w ciężkiej walce z nieuleczalną chorobą, ale ja wiem, że to wsparcie będzie bardzo duże, bo mieszkańcy Sochaczewa naprawdę mają bardzo dobre serducha.
8: No to chyba jedno z najważniejszych pytań, czy pana burmistrza zobaczymy na boisku. Miałem też pytanie związane z rozgrywkami w WSC Futsal Ligi, ale ogólnie przyjmijmy, czy na boisku sportowym, czy w czynnym udziale w wydarzeniach pana burmistrza zobaczymy.
9: Powiedzmy, że w tym meczu będę dobrym zmiennikiem.
8: Warto wspomnieć, że stadion miejski w Sochaczewie oraz obiekty sportowe przy Szopana 101 w Chodakowie objęte zostały dofinansowaniem z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i wsparciem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość łączna modernizacji to 35 milionów złotych. W sobotę na cmentarzu parafialnym w Trojanowie odbyło się uroczyste poświęcenie nagrobka i upamiętnienie pierwszego prezesa klubu sportowego Bzura Chodakowie świętej pamięci Stanisława Jana Poznańskiego. Na miejscu pojawili się m.in. wicestarosta Anna Pawłowska, burmistrz Daniel Janiak, kibice i sympatycy klubu. Obecny prezes klubu sportowego Bzura, Piotr Tymorek, odebrał z rąk księdza proboszcza oficjalny dokument przekazujący miejsce pochówku w stałą opiekę klubu. Disco Bzura 2026 za nami i jak się okazuje, gwiazdy sceny także znajdują czas na kibicowanie swoim ulubionym drużynom. Kogo wspiera Kuba z zespołu Playboys?
10: Z wielkim takim niepokojem patrzyłem na ten pierwszy mecz, ale jest do przodu, co najważniejsze, 3 punkty z Beniaminkiem, z wieczystą Kraków, która naprawdę zbroi się cały czas i ten mecz był bardzo, bardzo wyrównany. Cieszę się, że Radomiak wygrał, bo zawsze będzie to klub z mojego miasta i będzie bardzo bliski mojemu sercu.
8: A stołecznej ekipie kibicuje miły pan.
11: Czynnie uczestniczę, jeżdżę na wyjazdy, jak najbardziej Legia. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Mam nadzieję, że już w następnych meczach Rajowicz nie wystąpi nigdy. Lepiej to nigdy. Panie Marku Pawszynie, można mnie wziąć rok w trening, ja po roku, ja będę gwarancją w przyszłym sezonie 15 bramek w sezonie na 9.
8: Obie drużyny zaczęły nowy sezon Ekstraklasy od zwycięstw. Dominik Pobralski i Marcin Sawicki zwycięzcami 4. turnieju Grand Prix Sochaczewa w siatkówce plażowej. Tym razem 5 par rywalizowało w sobotę w Chodakowie. Piłkarskie sparingi ruszyły, nasze drużyny przygotowują się do nowego sezonu. W swoim pierwszym meczu kontrolnym Gotar Trybno pokonał rezerwową ekipę Promyka Nowa Sucha 5-1.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
12: Dzień chodzenia na szczudłach, a także dzień samotnych. Jeżeli chodzi o te nietypowe święta, które możemy celebrować właśnie dziś, 27 lipca, czyli w poniedziałkowy wieczór, bo to już chwila po 20.

I no to absolutnie nie powinniście się czuć samotni, szczególnie w naszym towarzystwie, bo jesteśmy i gramy dla was to, co najlepsze. Mamy te kolejne poważne muzyczne argumenty, by dać się głośniej. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam.

touch. To moment, by w Radiu Sochaczew zerknąć, co w kalendarzu, jeżeli chodzi o to, co działo się w muzycznym świecie. Właśnie na przestrzeni lat 27 lipca to w roku 1959 urodził się Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny i prezenter telewizyjny. Z kolei w 1976 Tina Turner wniosła do sądu pozew rozwodowy. Jej 16-letnie małżeństwo za Ike'em Turnerem naznaczone było niestety licznymi kłótniami, a nawet rękoczynami. Małżeński duet wprowadził na listy przebojów m.in. nagranie Proud Mary. Po rozwodzie kariera uzależnionego od kokainy Ike'a zupełnie się załamała. 1979 to wtedy z kolei ukazał się 6. studyjny album zespołu AC/DC zatytułowany Highway to Hell. W 1981 za to premierę miał debiutancki krążek grupy Bucks Fizz, a w 1985, czyli 4 lata później, Paul Young zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów singlem Every Time You Go Away. Do tego, co w muzycznym świecie, co na przestrzeni lat działo się 27 lipca w tej godzinie, jeszcze wrócimy. Bądźcie z Radiem Sochaczew.

Tak jak obiecywaliśmy, tak robimy. Dobra muzyka w waszych głośnikach, ale też i o niej mówimy w kontekście tego, co na przestrzeni lat działo się w muzycznym świecie. No właśnie, co kryje 27 dzień lipca? To teraz rok 1983, bo wtedy miał premierę debiutancki album Madonny. W 1985 grupa Eurythmics umieściła na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii piosenkę There Must Be An Angel. Z kolei rok później zespół Queen wystąpił w Budapeszcie. Grupa była pierwszym zachodnim wykonawcą, który pojawił się na Węgrzech od czasu koncertu Louisa Armstronga, który to wystąpił w stolicy Węgier w 1964 roku. Koncert Queen został sfilmowany i wydany później na DVD pod tytułem Queen Magic in Budapest. 1996 to wtedy z kolei Spice Girls wprowadziła na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii swój pierwszy hit Wannabe i jeszcze rok 1997, czyli rok później, ścieżka dźwiękowa do filmu Men in Black, czyli Faceci w czerni, zdobyła pierwsze miejsce w USA.

0: Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Taką mądrość znajdziemy dziś w kalendarzu przysłowie na poniedziałek, 27 dzień lipca, który to powoli dobiega już końca. No i skoro dobijamy do 21, to ja Was zostawiam w towarzystwie gwiazd, życząc wszystkiego dobrego i na dzisiejszy wieczór, i na cały ten tydzień. Trzymajcie się, pa!
1: Letnie granie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: I can't go on, you can't go on.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.